0: kubuning atatwerebe. Kukwala dianga munto te kubuning atatwerebe mo. Ili kwala kia joy te kubuning atatwerebe. Ujani ili kwala kia joy te kubuning atatwerebe.
1: Radio X. Mehr Kontrast.